że to mi kopalco chce. Tym rotaj mi popal, ty mi wusto metropono, puci hero mi rumono, ty mi czone, hesti kusy, witaj, ulejo ci pono.